chucucha, ay chucucha, ay chucucha, ay chucucha, ay chucucha, ay chucucha, ay chucucha.